una pleše po svoje. Ej, una pleše. Kankoli gre, una pleše po svoje. Takoli če, una pleše po svoje. Skunkoli že, una pleše po svoje. Una pleše.